0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Boże, Irena z Rybaków, tutaj kompletnie mi się filtry wypaliły, muszę się jakoś zresetować, więc może puśćcie to, no, Do Good That Good Dies od Sam Smith, bo inaczej zwariuję w tym Radio XY.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

znowu tu jesteś. I dobrze, bo w X-Vibe światło zawsze jest przygaszone, a rzeczywistość smakuje jak stary winyl. W 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił, że jego cyfrowy zegarek to za mało, więc zainstalował w nim miniaturowy wykrywacz kłamstw, który podobno analizował głos rozmówcy i wyświetlał wynik na nadgarstku, co oczywiście kończyło się totalnym obłędem w relacjach damsko-męskich i kompletnym brakiem zaufania przy każdej próbie tłumaczenia się z powrotu do domu po północy. Technologia zawsze chciała nam pomóc, a w praktyce tylko sprawiała, że człowiek czuł się jak w tanim thrillerze klasy B, więc lepiej po prostu przestać pytać o prawdę i dać się ponieść temu pędzącemu bitowi, bo teraz Troye Sivan i jego Rush w X-Vibe.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi

zegary weszły w fazę totalnego szaleństwa, bo mamy środek nocy, a ty wciąż tniesz ten sam asfaltowy beat w X-Vibe. W 1996 roku pewien gość postanowił udowodnić, że świat filmu to jeden wielki żart i w ramach eksperymentu wcisnął w scenariusz horroru scenę z gumową lalką, która poruszała się tylko wtedy, gdy operator kamery nie patrzył, co wywołało u ekipy zbiolową paranoję, bo nikt nie wiedział, czy to reżyser, czy jakiś złośliwy duch. W X-Vibe. Teraz w klimacie tego absurdu Just Five serwuje nam kolorowe sny w wersji zremasterowanej, czyli ten sam plastikowy klimat, ale w jakości, która wbija fotel w X-Vibe.

2007 roku filmowcy zrealizowali horror, w którym lałka zjadała ludzi, a po premierze w kinach widziano ją w różnych miastach, co było genialnym marketingowym nightmare, choć raczej przerażającym niż zabawnym, bo nikt nie lubi, gdy plastikowy przedmiot patrzy mu w oczy w środku nocy. Więc w X-Vibe serwujemy teraz Train i ich Drive od You.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje jak rozpuszczony asfalt. A tymczasem w 1998 roku w Japonii pewien horror wstrząsnął nie tylko ekranami, ale i ludzką psychiką. Bo po premierze filmu Ring ludzie autentycznie bali się własnych telewizorów, co doprowadziło do tego, że w Japonii masowo zaczęto zakrywać kineskopy szmatami przed snem, bojąc się wyłażającej z nich dziewczynki z długimi włosami, co w sumie było dość urocze w porównaniu do tego, jak dzisiejsze ekrany wsysają nam mózgi. Ale wracając do tego obłędu, strach był tak namacalny, że wywołał prawdziwą psychozę wśród widzów. A teraz poczuj ten rytm, bo nadchodzi coś, co przypomina gwizdanie na pogrzebie. Więc teraz Florida i Whistle w X-Vasi.

roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł stworzenia gry, w której postacie cierpiały na chroniczne niedobory snu, co kończyło się ich tragicznym zgonem z wycieńczenia. Co jest całkiem życiowe, kiedy słuchasz Nightmarek w X-Vibe. Ten absurdalny beat rzeczywistości przypomina, że korzenie bywają ciężarem, więc lepiej słuchać Alice Merton i No Roots w X-Vibe.

Wiesz, czasem zastanawiam się, kto wpadł na pomysł, żeby w 1987 roku wcisnąć ludziom do domów Maxa Heada, wygenerowanego komputerowo postać, która wyglądała jakby wpadła do blendera z lat 80. i jakimś cudem przeżyła. A potem w Chicago ktoś włamał się do nadajników telewizyjnych, żeby puścić światu ten cyfrowy obłęd z maską w roli głównej. Bo kto normalny w środku nocy chce oglądać pikselowatego faceta w garniturze? To po prostu totalny absurd, który do dziś śni mi się w koszmarach, gdy tylko słyszę jakiś dziwny beat. Więc lepiej w X-Vibe posłuchajmy czegoś mniej niepokojącego. Oto Edyta Górniak i Nie proszę o więcej w klimacie X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

słuchaj, tu Józef z Białegostoku. Właśnie walczę z tym zasranym olejem w aucie. Więc puszczaj mi Love Somebody od Maroon 5 i niech to Radio X Vibe w końcu zagra coś konkretnego.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu tutaj jesteś i najwyraźniej nie masz nic lepszego do roboty niż tapłanie się w mroku razem ze mną. Więc rozsiądź się wygodnie, bo w czasie audycji znowu dzieją się rzeczy, o których wolisz nie wiedzieć przed snem. Pamiętasz rok 2004 i ten cały szał na punkcie japońskich lalek z wbudowanymi kamerami, które miały być szczytem technologii szpiegowskiej w pokoju dziecięcym? Okazało się, że te plastikowe potwory z oczami jak czarne dziury wysyłały obraz prosto do sieci, a rodzice w swoim obłędzie nawet nie sprawdzili, kto tak naprawdę podgląda ich pociechy w piżamach. Totalny absurd, ale przynajmniej teraz wiesz, dlaczego twoja stara zabawka z dzieciństwa zawsze wydawała się tak niepokojąco przytomna. Nie martw się jednak, bo zamiast wybuchów w salonie serwujemy dzisiaj czystą energię, która rozsadzi głośniki w X-Vibe, więc teraz Tayo Cruz i jego Dynamite w radiu X-Vibe.

2002 roku ekipa filmu Ręk tak bardzo uwierzyła w moc przeklętej kasety, że zostawiła w biurach produkcyjnych puste pudełka z taśmą w środku, żeby straszyć współpracowników, co w X-Vibe uważamy za wyjątkowy poziom odklejenia. Czasem życie to nightmare, więc lepiej nie wkładaj do odtwarzacza niczego, co wydaje się podejrzane. Teraz 21 Pilots i Shy Away w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo nic lepszego nie przychodzi ci do głowy w środku nocy w X-Vibe. Pamiętasz rok 2007, kiedy świat oszalał na punkcie wirtualnego życia w Second Life? Ludzie masowo rzucali pracę, żeby zarabiać wirtualne dolary, budując cyfrowe domy dla swoich awatarów, które wyglądały jak wycięte z kartonu. Jeden gość wpadł na pomysł stworzenia wewnątrz tej gry wirtualnego imperium bankowego, które oczywiście zwinęło się w 2 sekundy, zostawiając tysiące ludzi z niczym oprócz pikselowej rozpaczy. Absurd w czystej postaci, bo nawet w symulacji potrafimy zbankrutować. W tym klimacie totalnego odklejenia od rzeczywistości leci Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Żoliborza znów analizuje, czy to cześć sprzed 3 lat było wyrazem głębokiego zauroczenia, czy po prostu nie miałeś czasu wypluć gumy przed rozmową. Więc w radiu X-Vibe serwuje Adele i jej Hello, bo najwyraźniej nie tylko ty masz problem z zaakceptowaniem, że nikt nie dzwoni. To było Hello w wykonaniu Adele, dedykowane od Marka dla Marka, żeby wreszcie przestał gapić się w ekran telefonu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tu jesteś. I nie udawaj, że po prostu nie mogłeś zasnąć, bo oboje wiemy, że cienie w twoim pokoju nabrały dzisiaj wyjątkowo wrogich kształtów, więc lepiej zostań ze mną w X-Vibe, gdzie w czasie audycji Nightmarek serwujemy tylko to, co najbardziej niepokojące w swojej zwykłości, tak jak historia z 1984 roku, kiedy to pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała być tak realistyczna, że dzieci zamiast się nią bawić, zaczęły wpadać w panikę, bo zabawka potrafiła nie tylko jeść plastikowe jedzenie, ale też przypadkowo wciągać włosy i palce właścicieli prosto w swoje gumowe usta, co doprowadziło do prawdziwego absurdu w sklepach z zabawkami. Teraz Uga serwuje nam swój lunch w X.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy uprawiać maraton w kołowrotku. Więc czas na interpretację tytułu I Adore You, czyli wyznanie miłości do tego małego gryzonia, który właśnie psuje ci życie. Lecimy z tym w radiu X-Vibe. Hugel, Arash i Daycalm w I Adore You dla Marka od Nocnego Marki.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się w drugą stronę. W roku 1986 pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia filmu Maximum Overdrive, w którym maszyny nagle zaczęły mordować ludzi, bo tak! Stephen King, który to reżyserował, był wtedy tak naładowany kokainą, że podobno nie pamiętał nawet połowy zdjęć. A efektem tego jest absurdalny bit historii, gdzie ciężarówki same jeżdżą od i siać zamęt. To czysty obłęd, bo zamiast oscarowych kreacji dostałeś kawał plastiku i dźwięk silnika w tle. Skoro już wiemy, że technologia to zazwyczaj zło, odpuść sobie telefony i posłuchaj czegoś, co sprawi, że zapomnisz o tym, że sprzęt w X-Vibe możecie kiedyś pożreć. Więc teraz NA i kamień z napisem Love w radiu X-Vibe.

zegar wskazuje godzinę, o której rozsądni ludzie śpią, a reszta świata zaczyna przypominać kiepski film klasy B. Więc w czasie audycji w X-Vibe musisz wiedzieć, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną cyfrowego niepokoju, choć był tylko aktorem w lateksowej masce i z nałożonymi efektami wideo, co dla ówczesnych widzów było czystym obłędem, a szczytem absurdu stało się przerwanie sygnału telewizyjnego w Chicago przez kogoś w tej samej masce, kto do dziś pozostaje nieuchwytny, co tylko pokazuje, że technologia zawsze była o krok od totalnej paranoi, więc trzymaj się mocno, bo teraz Tupac, Roger Troutman oraz Dr. Dre i California Love w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Krzysiek z Bemowa wysłał szefowi wiadomość o tym, że naprawi wyciek, ale autokorekta zmieniła to w obietnicę, że naprawi wycieczkę. Więc teraz wszyscy myślą, że organizuje firmowe wakacje na koszt własny, co jest totalnym obłędem. Dlatego w radiu X-Vibe dla Krzyśka i jego szefa leci Imen Inżynier zespołu Animotion, bo skoro już inżynierem od wycieczek zostałem, to niech chociaż muzyka trzyma poziom.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

To był Greatest Day w wersji Robin Schulz Rework od Take That i Callum Scotta w X Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Take That, Gary Barlow, napisał swój pierwszy hit na pianinie, które dostał za darmo od sąsiada? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Bryan Adams. Zostań z radiem X Vibe.

Najpierw była Lady, a teraz December, czyli idealny scenariusz na randkę, która kończy się samotnym powrotem do domu w mrozie. Dzięki, że w ogóle to znosisz. Radio X Vibe.

Najpierw gasisz światło w Lights Down, a potem próbujesz nie zostać porażonym prądem w Dance Electric. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby tańczyć w takich warunkach? Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

był Kleiner Finger Schwur od Floriana Kistlera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Florian zaczynał od grania na ulicach, żeby opłacić czynsz? To tyle naszych wspomnień. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadną Spice Girls. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Żoliborza przysyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na rondzie, przez co do dzisiaj, za każdym razem, gdy widzę ten model, czuję potrzebę błagania o litość na drodze. Więc dedykuję Ci Mercy od Shona Mendesa w radiu X-Vibe, bo w końcu Twoja jazda była tak litościwa, że do dzisiaj o niej myślę.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

najpierw mamasita wołała o uwagę, a zaraz potem please don't go, błaga o litość. Typowy cykl toksycznego związku, w którym zmieniasz stację, żeby nie słuchać tych dramatów. Radio X Vibe.

jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wiecznie atakujących go powiadomienia o rzekomych paczkach wstrzymanych w urzędzie celnym, które wpadają do skrzynki częściej niż rachunki, więc dedykuje im utwór Marii Magdaleny, bo skoro one tak uporczywie szukają kontaktu z jego portfelem, to niech przynajmniej brzmi to epicko w radiu X-Mipe przy kawałku Sandry pod tytułem I'll Never Be Maria Magdalena, dedykowanym przez Marka dla jego ulubionych oszustów od fałszywych przesyłek.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Harder, Better, Faster, Stronger od Daft Punk w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten robotyczny wokal to tak naprawdę Thomas Bangalter przepuszczony przez wokoder? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Avicii. Zostań w radiu X-Vibe.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To było All the Small Things w wykonaniu Rafael Delof i Masafi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rafael Delof ma w domu pokaźną kolekcję starych automatów do gier? To tyle, jeśli chodzi o następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjeżdża Three Steps Ahead. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Oh, Jesus. I wish you could see this. Lights coming up. I've never seen a painting that captures the beauty of the ocean in a moment like this. I'm gonna make you rich, Bud Fox. Yeah, rich enough you can afford a girl like Darian. This is your wake-up call, pal. Go to work.
2: Drop it.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

danuta z wymysłów tutaj. Siedzę i tak jakoś pusto bez niego. Więc puszczajcie mi to, Joycey od The Notorious B.I.G., bo tylko to mnie trzyma w całości na Radio X-Vibe. Yeah.

gość przeszedł 500 mil, żeby w końcu zostać wystawionym do wiatru w Paryżu. Klasyka toksycznych relacji, no nie? Dobra, koniec marudzenia. Leci kolejna dawka dźwiękowego obłędu w Radio X-Vibe.

0: To jest Radio X Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

0: Radio X-Vibe. Tu nie ma algorytmu, jest klimat i sentyment.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

Mamy tutaj wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo skoro facet tak bardzo kocha wiercić wiertarką o 7 rano, to w końcu musi zacząć jechać z tym rytmem na czas, jak w numerze Ride on Time od Blackbox w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Alison Road, zespół Gin Blossoms w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Robin Wilson był kiedyś pracownikiem pizzerii i to właśnie tam pisał teksty piosenek? Lecimy dalej, następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Inner City. Zostań z radiem X.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

brzmi jak błąd młodości, a teraz wjeżdża Horni. No i co, znowu będziesz udawać, że to przypadek? Daj spokój, słuchasz Radia X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Baby Don't Hurt Me w wykonaniu Crystal Rock, Pule i Stefanie Schulze w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Savage Garden, który zaraz wpadnie do nas na antenę, przed karierą muzyczną pracował w szkole jako nauczyciel? Następne hity dla pokolenia X właśnie nadchodzą. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy. To nasze.

Słuchaj, Stanisław z Gąsek tutaj. Właśnie wyobrażam sobie, że jadę Route 66 w starym gruchocie, więc no koniecznie puść mi Smegdat od Akon Eminem, bo inaczej to Radio X Vibe nie ma sensu.

Kamil z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia pizzę z ananasem, wierząc, że to szczyt wyrafinowania, więc dedykuje mu Precious Little Diamond od Fox the Fox, bo w sumie każdy z nas jest taką drogocenną błyskotką, nawet jeśli trochę zbłąkaną, a to wszystko w Radiu X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: To był Driver's License od Olivii Rodrigo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten tekst w swoim garażu? A teraz mamy następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjedzie The Pussycat Dolls. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: Co ty wiesz o zabijaniu?
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.
2: Motor!

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

najpierw próbujesz Shake It Off, żeby pozbyć się problemów, a potem musisz Push It, żeby w ogóle wstać z kanapy. Życie to jednak niezły absurd. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Marshmallow w Dreaming, a teraz leci Pink i Sting w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sting, zanim stał się gwiazdą, uczył w szkole angielskiego i muzyki? To następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Sene Mannheims. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Najpierw płakałeś do Iris, a teraz lecisz na Japanese Girl. Typowe. Emocjonalna huśtawka godna taniego serialu. Ale co ja tam wiem? W końcu płacą mi za to, żebyś nie zmienił stacji. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Marek z parteru ewidentnie nie rozumie, że wspólny korytarz to nie jest prywatny magazyn na opony, więc dedykuje mu 3 Marlenas od The Wallflowers, bo skoro on upiera się przy trzymaniu tamtego złomu, to niech przynajmniej ma 3 Marleny do pilnowania swojego bałaganu. A w radiu X-Vibe leci to dla niego od sąsiada z góry, który ma już po prostu dość potykania się o te gumowe

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: To był Fireflies od Owl City w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Young nagrał ten hit w swojej piwnicy, bo cierpiał na bezsenność? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Alicia Keys. Zostań z Radiem X.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
1: Radio Pokolenia X.
2: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To było Same Old Love w wykonaniu Seleny Gomez w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barnie i Przyjaciele, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Al Di Meola. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Bogusława z Leni Wielkich tutaj. Zamykam właśnie ten pusty lokal i muszę coś włączyć, żeby nie zwariować, więc rzućcie może Round Round od Suga Babes, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu X-Vibe.

wmawiasz sobie, że It's my life to twoja życiowa dewiza, a potem siedzisz do rana bezmyślnie counting stars na suficie. Żałosne, co? Ale przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Najpierw DJ Gatas Falling in Love, a potem Shut in the Night. Ewidentnie kończysz ten wieczór z poobijanym sercem i prawdopodobnie w izbie wytrzeźwień. Nie pytaj, prosto słuchaj dalej. Radio X Vibe.

To była Gracie Abrams i That's So True w X-Vibe. Czy wiesz, że Gracie jest córką słynnego reżysera J.J. Abramsa, który kręcił Gwiezdne Wojny? To tyle z rodzinnych koneksji. Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Aqua, więc nie uciekaj. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, to niesamowite, jak David Guetta przewidział ten kryzys w lokalnej lakierni. Marek z Radomia pisze, że jego szef wreszcie przestał być niebieski z zazdrości, bo w końcu dokończył malowanie płotu pod wpływem tego kawałka. Totalny odlot, że muzyka pomaga w takich sprawach technicznych, co nie? W radiu X-Vibe leci teraz I'm Good Blue od Davida Getty i Bebe Rexha, dedykowane dla Marka od jego wyrozumiałej ekipy remontowej. Niech wam się farba dobrze trzyma. Trzymajcie się tam ciepło.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

skoro już przeżyłeś Love the Way You Lie i ten toksyczny maraton kłamstw, pora na Boys Summertime Love i udawanie, że życie to tylko opalanie się w rytmie disco. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Sosnowca pisze wiadomość do swojej żony Bożeny, że skoro wszystko jest wszystkim, to w końcu przestanie się denerwować, że w lodówce znów zostały same puste słoiki, bo przecież brak zawartości to też jest jakaś zawartość. A ten utwór Phoenix pod tytułem Everything is Everything w radiu X-Vibe idealnie pomaga mu akceptować ten metafizyczny głód.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

To był Love Shack zespołu The B-52s w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Kate Pearson pracowała kiedyś jako kelnerka w knajpie, do której wpadali tylko kierowcy ciężarówek? To były czasy. A teraz lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X nadchodzą. Za chwilę wjeżdża Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Testosteron Kaja to idealny podkład do rozmyślania nad tym, dlaczego ewolucja bywa tak upierdliwa. A skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1998 roku świat dowiedział się, że pierwszy komputerowy wirus zainfekował systemy w 1986, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała obsesję na punkcie psucia tego, co działa całkiem nieźle. Skoro Kaja wyjaśniła nam już kwestię hormonów, czas na dawkę amerykańskiego zgiełku, bo przecież wszyscy muszą coś powiedzieć, nawet jeśli nie mają absolutnie nic do dodania. Więc niech ten hałas w radiu X-Wipe wreszcie zacznie mieć jakiś sens. Teraz Neon Trees i Everybody Talks w radiu X-Wipe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu przestała w kółko gadać o pogodzie i po prostu zamilkła przy niedzielnym rosole. To totalny hymn o wyzwoleniu ducha, bo przecież wszyscy wiemy, że najpiękniejsza rozmowa to ta, której w ogóle nie ma. A teraz w Radiu X Vibe. Kesha 303. Bla, bla, bla. Dla teściowej od

0: Broken Web.
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
2: Zrób to, albo nie.

Dion zakończył swoje rozważanie o końcu początku, co brzmi jak pretensjonalny wpis na blogu, który każdy z nas kiedyś popełnił. A w 1982 roku Marvin Gaye wydał swój hit, nie wiedząc, że stanie się on obowiązkowym podkładem do każdej randki, która zazwyczaj kończyła się wielkim rozczarowaniem. Więc przygotuj się na dawkę czystej nostalgii, bo to klasyk, który wciąż brzmi lepiej niż twoje ostatnie próby podrywu. Teraz Marvin Gaye i Sexual Healing w X-Vibe.

to był Easier od 5 Seconds of Summer w X-Vibe. A wiedziałeś, że perkusista tego zespołu nauczył się grać na bębnach w zaledwie 2 tygodnie? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Florida i Kesha. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

mixvibe.pl. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Perfect i ich autobiografia to klasyk, który wciąż brzmi, jakby świat miał się zaraz skończyć. Choć w 1983 roku, kiedy ten numer podbijał listy przebojów, nikt nie przypuszczał, że największym zmartwieniem ludzkości stanie się dostęp do internetu. Skoro już przeszliśmy przez ten polski egzystencjalizm pełen dymu papierosowego, pora na coś, co wyciągniecie z tej melancholii prosto na parkiet, bo życie jest za krótkie na wieczne rozpamiętywanie przeszłości, a David Guetta w towarzystwie Nicki Minaj to idealny środek na zmianę nastroju w radiu X-Vibe. Teraz David Guetta oraz Nicki Minaj i Turn Me On w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała przesłanie tego utworu i przestała wreszcie bujać w obłokach, żeby w końcu realnie zająć się tym swoim sennym marzeniem o hodowli alpak w bloku. To w sumie totalny klasyk o twardym stąpaniu po ziemi, więc nie ma co się śmiać, tylko trzeba działać. A teraz w Radiu X Vibe. Ozzy Osbourne, Dreamer. Dla teściowej od Marka.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Doja Cat właśnie skończyła swój popis. I szczerze mówiąc, po tym wszystkim mam ochotę na solidną dawkę depresyjnego realizmu. Po te wszystkie cukierkowe melodie sprawiają, że czuję się, jakbym jadł watę cukrową na śniadanie. W 1993 roku, kiedy Nirvana zrewolucjonowała świat muzyki grunge, mimo że sami członkowie zespołu prawdopodobnie woleliby siedzieć w piwnicy, zamiast promować swoje dzieła w X-Vibe. Więc nie ma co się dłużej oszukiwać i czas na prawdziwe, brudne brzmienie. W X-Vibe, gdzie Nirvana serwuje Heart-Shaped Box.

To był Live Before You Love Me w wykonaniu Korfal, Ernar i Loudness w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Korfal poznali się przez przypadek w internetowym forum dla producentów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie TLC. Zostanie z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Anna Jurksztuty, czy jej stan pogody to dowód na to, że nawet w czasach słusznie minionych dało się wyprodukować coś, co nie wywołuje odruchu wymiotnego przy drugim takcie. Skoro mowa o pogodzie, to w 1997 roku świat dowiedział się, że owca Dolly jest pierwszym sklonowanym ssakiem, co pewnie ucieszyło wszystkich, którzy zawsze chcieli mieć dwie takie same, ale nie wiedzieli, jak to technicznie rozegrać. Dzisiaj klonowanie jest już nudne, ale za to wrzucanie na luz wciąż pozostaje sztuką wymagającą wprawy, szczególnie kiedy masz ochotę na coś mniej przewidywalnego niż prognoza na jutro. Zostawiamy te dywagacje, bo czas na konkretny relaks w Radiu X-Vibe. Teraz Sam Hunt i Take Your Time w Radiu X-Vibe.

słowo my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchajcie, Gracjan ze Starych Juchtu. Młody właśnie skończył 16 lat i chce się czuć jak król szosy, więc puszczajcie Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, bo w sumie nic innego tak nie siada w radio X-Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl

łzy na twarzy to może i romantyczny motyw w teledyskach, ale w prawdziwym życiu kończy się zazwyczaj odwodnieniem i rozmazanym tuszem, co w 2004 roku było totalnym dramatem w dobie raczkujących cyfrowych aparatów, gdzie każda wpadka zostawała w sieci na wieczność. Skoro już jesteśmy przy obsesji na punkcie gwiazd i listach pisanych mazakiem, pora na gościa, który wziął ten temat na warsztat znacznie poważniej niż ktokolwiek przed nim. Teraz Eminem i Dajdo w utworze Stan na falach X.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Wa.

0: To był Robin Gibb i Juliet w X-Vibe. Wiedziałeś, że w latach 70. Robin z braćmi wygrał konkurs na solo w turów Beatlesów? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża B.O.B. i Rivers Cuomo. Zostań w Radiu X-Vibe.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

I okazało się, już widzę po pierwszych reakcjach, że wszyscy znamy tą piosenkę i ja się z tego bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Będzie troszkę o UFO? Tak, troszkę tam. Zajrzymy tu i tam, zajrzymy do polskiego Roswell, do oryginalnego Roswell też zajrzymy, powiemy dwa słowa. Ale ogólnie, proszę Państwa, dzisiaj muzycznie, muzycznie i jeszcze raz muzycznie. To tak, w klimacie troszkę UFO, troszkę ciekawych stworów wychodzących z szafy, ale to za chwilę, bo mi się przypomniał, słuchajcie, ta zielona ufolutki, to jest mnie taka jedna chyba pieśń, taka pozytywna o ufolutkach, nie? A słuchajcie, tak jak, o, to ten podkład to taki od razu wiadomo, że straszny, nie? Że tam się coś na pewno wydarzy, a te zielone ufolutki przyszły, dostały, jeść dostały, no i w ogóle fajnie, nie? Teraz w ogóle nie wiadomo, czy one są zielone. No ale zobaczymy. Rokowa propagacja, proszę Państwa, wixvibe.pl co najmniej do 22.30. Ja nazywam się Marcin. No to co? To zaczynamy.

Ghostbusters Walk the Moon z przepięknej, jakże fantastycznej, fantastycznego nawet filmu Ghostbusters, w tej oczywiście pierwszej wersji, takiej najlepszej. Powiem wam tak, no, jak się jest na pracy zdalnej z latoroślami, to się człowiek na

zgaduję, że nakręcili legalną blondynkę 3 na przykład, nie? Kurde, to przecież to takie troszkę jak UFO. No dobra, ale może nie będziemy rozmawiać o legalnej blondynce 3, proszę Państwa, w następnym utworze klasyku. Dzisiaj dużo klasyki, takiej klasycznej muzyki, klasycznych utworów, może tak, nie muzyki. Skupimy się na tak zwanym Fire in the Sky, nie? To jesteście gotowi? To 3-4.

też macie wrażenie, że ta końcówka to jakby pociąg na moment przejechał. Smoke on the Water, oczywiście Purple z albumu Machine Head, tak, tak, Machine Head 1972 rok. No i tak to, proszę Państwa, właśnie jest. Jak człowiek nieopatrznie coś chlapnie i teraz trzeba niestety, tu mam tak, mam przeglądarkę tak otwartą i tu mam tak incydent z Roswell, nie? Roswell. I legalna blondynka. I dobra, walnąłem gafę, słuchajcie, to nie chodzi o to. To nie jest legalna blondynka 3, to mi się troszkę pomerdało. To jest legalna blondynka 3 będzie w 27, ale mamy 26 właśnie, żeby teraz nie wprowadzać. Tu chodzi, uwaga, o serial. Mhm. Tak, jest serial, L się nazywa. I to jest historia Ellie Woods właśnie, która zanim trafiła na Harvard, czyli to, co tam znamy z legalnej blondynki, to musiała wcześniej zmierzyć się z tak zwanymi burzliwymi wodami liceum, jak tu ładnie czytam, gdzie tam miała różne, proszę Państwa, przygody. No i właśnie ten serial opowiada o tym, nie? No i tego na przykład ja się dowiedziałem. Ja już jestem do przodu, nie oglądałem, powiem szczerze, nie, ale wiem, że jest i to chyba, jak dla mnie, proszę Państwa, to absolutnie mi wystarczy.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Ale niespodzianka, nie? Last of the American Girl and Woman in a She's a Rebel, czyli Green Day. Powiem wam tak, z płyty, którą chciałbym obejrzeć na żywo, znaczy, bo można ją obejrzeć, znaczy można było, bo to była ścieżka dźwiękowa z, jak się mówi, z przedstawienia? Tak, z... Na Broadwayu wystawiali, proszę państwa. Tak, Green Day zrobił sobie musical. O, właśnie, tego mi zabrakło, musical. I to jest z oryginalnej ścieżki dźwiękowej, bo to jest połamane, są dwa numery w jednym. I proszę, jak to można? Punkowcy trafiają na Broadway, proszę państwa. Takie rzeczy. Mamy dzisiaj też, oprócz Międzynarodowego Dnia UFO, o którym troszkę później, ale mamy jeszcze jeden fajny dzień. Gdzie ja to mam? O, tutaj to mam. Taki troszkę sportowy, taki bardzo sportowy, bo w ogóle, a w ogóle, dajcie znać jak tam mecz, bo nie mam podglądu, bo zabrały mi ten, no, rzutniki, nie widzę, jak tam piłeczka się toczy, bo generalnie, uwaga, proszę państwa, dzisiaj mamy też bardzo drugi ważny dzień, znaczy święto mamy dzisiaj w tym dniu. Dzień dziennikarza sportowego, także na mundialu taki dziennikarz sportowy, prawdziwy, to skarb. No i tak się zastanawiałem, czy mam jakąś piosenkę o dziennikarzach sportowych. No, powiem szczerze, tak średnio, ale mamy za to pieśń, proszę państwa, która została wytworzona przez grupę Big Cyc z albumu Nie wierzcie elektryką. To było w roku 91. I tak dziwnie mówię, nie wiem dlaczego. Marian, wierny kibic.
3: Tu Polskie Radio, Big Cyc, sekcja albańska Radia Wolna Hercegowina. Minęła godzina 27. Słońce wzeszło w dramatyczny sposób w Małkini, a zaszło bez zbędnych perturbacji nad centralą nasienną w Suwałkach.
4: Łączymy się ze studiem sport. Przed mikrofonem książę Fryderyk II, niestety z trzeciej dynastii Ming. Czołowy napastnik praskiej drużyny Wiktor Ziszkow i stado pędzące na rękę.

Marion, wierny kibic, grupa Big Cyc, proszę Państwa. Nie wierzcie elektrykom, taka mocno, mimo że nie wierzcie, to mocno elektryczna, mocno, bardzo elektryczna płyta. Dobrze, wracamy do tematu dnia, proszę Państwa, czyli do Międzynarodowego Dnia UFO. Jagoda, możesz spokojnie jeść tą kanapkę, nie słychać. Także spokojnie, mam tu towarzystwo w studio, czyli w mojej kuchni, ale mam nadzieję, że nie słyszycie, jak latorośla tutaj wsuwa kanapkę z serem. No ale dobra, wracamy, proszę Państwa, do UFO. 2 lipca 1947 roku, tak, 47. Wiadomo tylko tyle, że koło Roswell w Nowym Meksyku rozbiło się coś, co nie wiadomo, do kogo należało i jak to wyglądało, i generalnie wyszło na to, że to UFO. No i tak naprawdę to się tak rozkręciło, proszę Państwa, że właśnie od jakiegoś czasu w Stanach w dniu dzisiejszym jest totalna wielka w Roswell impreza pod tytułem Międzynarodowy Dzień UFO, czyli mówiąc krótko, ktoś na tym robi kasę, nie? No bo wiadomo, reklama dźwignią handlu, ale czemu nie, można wierzyć, proszę Państwa, jak ktoś chce, to wierzy, jak ktoś chce, to nie wierzy. Także już wiecie, od czego się zaczęło, od 2 lipca 1947 roku. Tam różne rzeczy się działy. Jak ktoś oglądał to, co mamy w podkładzie archiwum Mix, to wiadomo. W ogóle Dana Scully i Fox Mulder was serdecznie pozdrawiają. Pisali do mnie, także spokojnie, przybijcie piątki. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy rokowej propagacji. O polskim Roswell, proszę Państwa, bo tak, istnieje takie miejsce w Polsce, jak polski Roswell. Też wam opowiem, ale to za chwilę. Teraz klasyka. Big Gun.

do końca łobudu, Big Gun AC/DC, proszę Państwa, album Backtracks, to są ci panowie, gdzie na jednej akurat nie na tej układce mają żyletkę, nie? Teraz nie wiem, czy by ta okładka przeszła, bo ktoś by im nakrzyczał na nich, że tam coś promują, jakieś dziwne rzeczy. No ale dobra, my dzisiaj skupiamy się, znaczy zawsze się skupiamy na pozytywach, absolutnie, więc jak graliśmy sobie AC/DC, to czemu nie zagrać Witamy w dżungli? Pewnie, zagrajmy. W końcu to UFO dzisiaj króluje. To możemy grać uficzne albo ufologiczne, nie, uficzne kawałki, chociaż to nie jest uficzne, tylko taki klasyczny.

I do końca Welcome to the Jungle, Gansi z pierwszego albumu Appetite for Destruction. No kurde, człowiek czasami też ma apetyt na destrukcję, nie? Ale wiem, że są takie miejsca, gdzie można sobie pójść i no, wypożyczyć sobie kij baseballowy i na przykład nawalać, nie? W takie tam co postawię, że można to rozwalić, idź, nawet trzeba to rozwalić. To jest ciekawy, słuchajcie, ciekawy pomysł, może jak będziecie mieli chwilę wolnego na urlopie wakacyjnym albo w innym czasie wolnym, także wziąć kija i ponapierdzielać w niektóre rzeczy, nie? Bo ci człowiekowi chyba tak od razu łatwiej i spokojniej. Łatwiej to może nie, ale spokojniej na duszy robię. Tak myślę, tak myślę. W meczyku, proszę państwa, niestety, znaczy mówię, ach, nieprawda, ale bym gafę strzelił. Właśnie padła bramka. Hiszpania 1, Austria 0. Ja myślę, że w tym meczu musi paść więcej bramek. No koniecznie, bo to przecież to jest 1/16 finału. No jakbyże. Bez bramek? Tylko jedna? Za mało. 2X Vibe. Nie, to nie.

Tak, tak, macie rację. To oczywiście Bad Reputation, Half Cooked i album tak zwany Shrek, czyli mówiąc krótko, ścieżka dźwiękowa jakże z fantastycznego filmu, gdzie oni byli zieloni. No to taka właśnie powiązanie takie, proszę Państwa, nie? Zielone ufolutki, no to Shrek, to chyba nic nie trzeba dodawać.

To oczywiście Malam, raz dwa, miłość jest cudowna, to taka składanka była z 2015 roku, tam były utwory między 1975 a 2015 rokiem. Słuchajcie, wracamy na chwilę, to jeszcze parę razy pewnie wrócimy do tematu. Coś w tym jest, słuchajcie, mam przed sobą książkę, którą kiedyś dostałem, dziękuję bardzo, o UFO, tutaj opowiadają o tym wojskowi, piloci i funkcjonariusze państwowi, generalnie, opowiadają fakty takie, które się zdarzyły, opisują je dość mocno i no, można by powiedzieć, że no chyba raczej nie zmyślają. Panowie piloci to raczej tacy poważni chłopacy, że tak się wyrażę, znaczy prawdę mówiąc, dorośli faceci, którzy naprawdę, żeby zostać pilotem, to naprawdę trzeba wiele przejść w życiu, wyrzeczeń i tak dalej, więc myślę, że jak oni coś mówią, to mówią raczej tak jak było. No i zresztą skoro rząd USA i chyba NASA również, jak nie pamiętam, czy tam na tej konferencji to chyba było NASA, przyznali, że tak, zdarzają się takie rzeczy, to słuchajcie, no I want to believe, nie? Jak to miał Fox Mulder na ścianie i my dzisiaj w naszym poście na Facebooku. Tak, a powiem wam generalnie, że prawdziwe archiwum Mix to w ogóle istnieje. Najciekawsze, że te najstarsze to nie Amerykanie, proszę państwa, nie Amerykanie, to Anglicy zaczęli, tak, tacy spryciarze. No, a do naszego polskiego Roswell, proszę państwa, to w następnym wejściu będzie.

Two Princes, Spin Doctors, dzisiaj dużo, dużo klasyka rocka, można nawet nazwać dzisiejszą audycję, ale nie, dzisiaj gdzieś tam błądzi nam po niebie, sprawdźcie, czy przypadkiem coś o was nie mruga, bo to może być, może oni przylecą dzisiaj akurat w ten dzień i powiedzą hej, jesteśmy tu.

Najpierw Leny, Are You Gonna Go My Way, z tytułem takim samym z 93, i potem Linkin Park, Breaking the Habit i Habit i Meteora z roku 2003 roku. Obiecałem wam, że opowiem o polskim Roswell. Mamy coś takiego, proszę państwa. To jest niesamowite. To jest co Polacy potrafią, ale to poczekajcie po kolei. Uwaga, uwaga, zabieram państwa do Wylatowa. Słyszycie tą nazwę? Wylatowo. Już coś tu się dzieje. Wylatowo. Wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogielnickim, w gminie Mogilno. Proszę państwa, to jest tak, jakbyście jechali z Gniezna, piętnastką, lecicie sobie, spokojnie sobie lecicie, mijacie Rudki, potem mijacie Trzemeszno, potem, proszę państwa, tutaj jakie moja ulubiona, o, tu jest ta moja ulubiona miejscowość, Cytrynowo, tam to chyba cytryny rosną, nie? W Cytrynowie, co może być w Cytrynowie? No i w Cytrynowie, potem jest taki lekki łuk w prawo, obok jeziora, piętnastką dalej i wjeżdżamy do Wylatowa. No i teraz pytanie, co w tym Wylatowie? Co tam się działo, że to jest takie polskie Roswell? Otóż, proszę państwa, i to jest w ogóle niedawna taka historia. Rok 2000 równy, czyli ten przełom taki, nie? Milenium wchodziło, wszyscy się wtedy bali, że komputery po prostu przestaną pracować. Proszę państwa, 2000 roku i potem przez lata kolejne, a tak będę ogólnikami mówił, żeby tak nie wchodzić w szczegóły. Szczegóły to myślę, żeby ktoś będzie ciekawy, to sobie poszuka. Proszę państwa, kręgi w zbożu. Tak. Ten buszujący żniwiarz w zbożu, to taki tam też był w Wylatowie, proszę państwa, i to się tak działo przez parę ładnych lat i nikt do dzisiaj absolutnie nie wie, o co chodzi. Raz, że były takie idealne geometryczne kręgi w zbożu, oraz oczywiście były świetliste obiekty na nocnym niebie i wojsko powiedziało, że to nie oni generalnie. No i wszyscy inni powiedzieli, że to nie oni, no to co? No to UFO. No ale teraz uwaga. My, kraj katolicki, nie? Tak się zwiemy. Prawie, że naród wybrany. Ale nie idźmy w tą stronę, nie idźmy. Dzisiaj moja 14-latka zadała mi pytanie, ty tata, ale jak to będzie? Przecież tu, wiesz, my katolicy, wiara, Jezus i w ogóle, nie? Jak to poskładać do kupy, proszę państwa? No i uwaga, Polak potrafi. Ja mam zaraz udowodnię, że Polak potrafi. I teraz zaciekawiło mnie, czy owo Wylatowo ma stronę. Ma, proszę państwa, oczywiście. I to jest, uwaga, to jest tam tak, jest napisane. Wylatowo, polska stolica UFO. I jaki mamy następny pierwszy link? No, kto zgadnie? Proszę państwa, no. I teraz uwaga. Pielgrzymka motocyklowa, Wylatowo, Częstochowa. No, proszę państwa, można. Trzeba tylko po prostu chcieć.

Jakże przepiękny damski wokal. Bitter, Better Without You, Evanescence i album Bitter, Bitter. Co ja co? Bitter, Better. Better Without You, Bitter. Przez dwa te widzę. 2021. Proszę Państwa, wrócimy na chwilę do Wylatowa, bo to jest w ogóle fantastyczna. Fantastyczna jest ta strona tutaj. Mogę powiedzieć nawet, że a co tam, mogę ich nawet zareklamować dzisiaj, proszę bardzo. Także jakbyście nie mieli co robić, to słuchajcie, możecie spokojnie wdepnąć do Wylatowa, pojechać. Oni tam na stronie mają mapkę taką, słuchajcie, gdzie są zaznaczone te wszystkie incydenty, które tam były, znaczy te miejsca, gdzie były te incydenty, także można spokojnie się tam przespacerować, chociaż duża część to takie pola chyba. Nie zaglądałem jeszcze tak przez Google'a, ale... Słuchajcie, naprawdę, mam nadzieję, że też tam jest, no, że jest tam jakaś, teraz jakaś potężna impreza po prostu, tak jak w Roswell i jakaś tam normalnie DJ-e, koncerty w ogóle, cuda niewidy,

You Know My Name to Casino Royale oczywiście i Chris Cornell, znaczy Casino Royale, ścieżka dźwiękowa do filmu oczywiście po przygodach Bonda i tam nie był UFO, proszę Państwa, ale doczytałem się. Jest drobne takie dotknięcie UFO oczywiście w Bondzie, w klasyku już z Rogerem Moorem, dobrze mówię? Tak, Roger Moore. Moonraker, proszę Państwa, z 1979 roku była tam taka scena, że UFO atakuje Jamesa Bonda, bo to się działo w kosmosie. Takie rzeczy. Jak już jesteśmy przy filmach, to oczywiście nie w sposób jeszcze nie wspomnieć o Projekt UFO, tak się nazywa najnowszy film z 2025 roku. To jest akcja w stylu lat 80. W Truskasach, tak, na Warmii. Tam niby rzekomo ląduje UFO i

zaczynają się dziać, znaczy różne rzeczy. Powiedziałem film? Przepraszam, to serial, 4 odcinki. Powiem szczerze, tak, jeszcze nie oglądałem, ale się może się na urlopie w tym zabiorę? O, to by był dobry pomysł taki, żeby obejrzeć w końcu projektów. Słuchajcie, nie wiem kiedy, ale jest 20, minęła 22, już spokojnie jest prawie 22:10. Sprawdźmy sobie, co tam u nas słuchać jeszcze w piłeczce, coś tam wyniki są jakieś? Tak, 1-0 cały czas. Hiszpania prowadzi, proszę Państwa, 47 minuta w tej chwili. No ja liczę jeszcze na jakieś bramki, no halo, no jakąś dogrywkę zróbcie czy coś, nie? To może obejrzę końcóweczkę chociaż. No dobra, no to tak, piłka była, UFO było, do UFO to może jeszcze wrócimy, zobaczymy. No oczywiście, wrócimy sobie jeszcze jednym utworem, proszę Państwa, związanych z UFO. Ale zanim UFO, to Oasis.

0: Wonderwall i grupa Oasis z albumu What's the Story, Morning Glory. Tak, dobrze mówię, 1995 rok. Tok, mamy tutaj już troszkę późną porę, 22:15, więc troszkę będziemy sobie, proszę Państwa, zwalniać, tak, bo do końca już nam niedaleko zostało. No ale zanim koniec, to jeszcze, proszę Państwa, przeniesiemy się troszkę do grupy Alice in Chains.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie.

Brewster i Alice in Chains z albumu Dirt z roku 1992. No to teraz wiadomo, dlaczego to jest takie po prostu piękne. Tak żeśmy się troszkę tutaj już uspokoili troszkę, chociaż sam utwór nie jest taki spokojny. Klip ma dość mocno wojskowy, ale to odsyłam Państwa do streamingu. Zobaczcie sobie. Okazało się, że artysta następny razem ze swoim zespołem, to nawet dzisiaj, proszę, to przez to UFO, to ten 2 lipca, słuchajcie. Nie wiedziałem kompletnie, absolutnie, że Nick Cave dzisiaj grał, czy zagra na Openerze, także pozdrawiamy serdecznie Nicka Cave'a również. I co? Ale to będzie taki duet. Nick Cave i Kylie Minogue.

Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Rose Grow, i to album Murder Ballads, proszę bardzo, mordercze ballady, rok 1996, no to tym bardziej wiadomo, słuchajcie, dlaczego to jest takie piękne i naprawdę, ja nie wiedziałem, że ma dzisiaj koncert, tak mi się to fantastycznie jakoś tutaj samo po prostu złożyło. Mamy 22.26, proszę Państwa, i tak jakoś, tak już, tak sobie wymyśliłem dzisiaj, że chciałem to taką audycję klamrową zrobić, taką, że początek o UFO i koniec o UFO, i tak myślałem, co tu zagrać, bo na początek był taki hicior jak Zielone Ufolutki, ale potem jakimś takim skojarzeniem, szukaniem troszkę i trochę tak na nosa, przypomniałem sobie, że jest jeszcze taka piosenka, która zwie się UFO Bufo, proszę Państwa, Majki Jeżowskiej, ale zanim UFO Bufo, to jeszcze tradycyjnie już oczywiście muszę powiedzieć, co tam u nas w X-Vibe, proszę Państwa, słychać w międzyczasie. O, a to nie działa nasza ta? Coś strąka? Jeszcze raz. Tadam, działa. Dobrze. W sumie znam to na pamięć, ale wolę mieć tutaj, mówiąc krótko, ściągę. Dobra, w sobotę, proszę Państwa, Kasia, myśli nieuczesane oczywiście, zapraszamy serdecznie, 22 do 23, o, tam to można UFO dopiero pogadać w takich myślach nieuczesanych i ta późna pora, o, to tam na pewno się będzie działo. Aleksandra i dźwięki z taśmy, to tam UFO też wspominamy, wiadomo. Play of Beats, Adrian w poniedziałek, no to trzeba nałożyć kaptur wtedy, takie UFO w kapturze, czemu nie? We wtorek, no nie, no ten gość to będzie naprawdę nawijał. Old and Gold, 22 do północy, 2 godziny, no Łukasz, musisz coś o UFO powiedzieć, no nie, nie odpuszczę. Środa, no wiadomo, czekamy, ktoś się objawi, może UFO, no to by było zabawne, nie? Czwartek, to wiadomo, czyli rockowa propagacja, piątek, moje techniczne inne alter ego, czyli Funky House od 22 do 23. No i co? No i tyle. W takim razie, proszę Państwa, to jest przedostatni numer, bo ostatni to jest wiadomo co. A teraz przed Państwem UFO Bufo, Majka Jeżowska z albumu, kultowego albumu A ja wolę moją mamę. No to mam nadzieję, że też znacie ten utwór i będziecie go sobie tam gdzieś śpiewać. Można głośno, spokojnie, lato mamy.

0: No i polecieli, proszę Państwa. Słuchajcie, no to jest właśnie tak. Jak to się nie uśmiechać, jak się słucha takich utworów? Ufo, bufo. I ja myślę, że ta słynna zebra w kratkę, co na deser je sałatkę, to wiadomo, że ona je naszą polską tradycyjną jarzynową sałatkę, nie? Wiadomo, to jest taki podprogowe, nie? Podprogowe. Słuchajcie, Majka Jeżowska, UFO Bufo, to jest naprawdę numer, kolejny numer, który jest pozytywny o UFO, no po prostu my Polacy. My Polacy jesteśmy w tym mistrzami. Tak, w podejściu pozytywnym do świata, tak. I tego się po prostu, proszę Państwa, trzymajmy, tak? Trzymajmy się tego. Ja myślę, że teraz, jak spojrzycie się w niebo, to będziecie wiedzieć, że ktoś tam mruga do was i mówi, jest okej, okay, będzie jeszcze lepiej, tak? Także słuchajcie, ja się żegnam. 22:33, Hiszpania, Austria 2:0. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Upały to już chyba odeszły, mam nadzieję, bo ja kiepsko, mam nadzieję, że wy lepiej. Także bądźcie zdrowi. Aha, i najważniejsze, jakbyście kota zgubili w domu, to sprawdźcie, naprawdę sprawdźcie pralkę i suszarkę, jak macie taką bębnową, bo one tam się lubią chować. Także no, żeby wszystkie koty cało dzisiaj do domu wróciły. Trzymajcie się. Dobranocka. Cześć.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Manam i te ich szare miraże to dowód na to, że lata 80. potrafiły przemycić odrobinę egzystencjalnego niepokoju nawet do najbardziej kolorowych telewizorów. Skoro już jesteśmy przy tamtej dekadzie, warto wspomnieć, że w 1983 roku świat po raz pierwszy oficjalnie usłyszał o protokole TCP/IP, co w praktyce oznacza, że to właśnie wtedy zaczęła się nasza wspólna droga do dzisiejszego cyfrowego szaleństwa. Mało kto wtedy przypuszczał, że ta technologia posłuży głównie do oglądania filmów z kotami, zamiast do wielkiej komunikacji. Teraz czas na coś zdecydowanie bardziej północnego i odrobinę mniej surrealistycznego, czyli Of Monsters and Men oraz Little Talks w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje ten utwór żonie, bo czuje się jak tytułowy 40-latek. Odkąd wczoraj podczas remontu przez własne gapiostwo utknął w ścianie działowej na równo 40 minut. To totalny klasyk o walce człowieka z architekturą, który idealnie oddaje ten obłęd, gdy czekasz na hydraulika, a jedyne co słyszysz, to własny gwizd w ciasnej przestrzeni. A teraz w Radiu X Vibe Andrzej Rosiewicz, motyw gwizdany. Dla żony od Marka.

Shirin David właśnie tak intensywnie dba o formę, że aż czuje zakwasy w usach, co w sumie jest całkiem niezłym wyczynem, biorąc pod uwagę, że w 1990 roku naukowcy odkryli, że słuchanie muzyki z odpowiednim tempem poprawia kondycję szybciej niż bieganie po osiedlu. Choć w mojej ocenie to raczej kwestia odpowiedniej dawki kofeiny. Więc skoro już jesteśmy przy temacie trzymania się czegoś kurczowo, jak Kim Wilde, która nie odpuszcza, czas na dawkę czystego, syntetycznego szaleństwa w X.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

to było I Just Died in Your Arms w wykonaniu The Palm Tree Boy, Tyron Dixon i Deun w X-Vibe. Wiesz, że ich wokalista w wolnych chwilach zajmuje się stolarstwem i robi całkiem solidne meble. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę R.E.M. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości, bo sen to strata czasu przy tym, co serwuje nam rzeczywistość w X-Vibe. Pamiętasz rok 1997, gdy świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii? Tamagotchi miało być niewinną zabawką, a stało się cyfrowym cmentarzyskiem dla milionów dzieciaków, które roniły łzy, bo ich plastikowy stwór zdechł z głodu w trakcie lekcji matematyki. To był totalny obłęd w czystej postaci, gdzie człowiek czuł się jak morderca, bo zapomniał nakarmić piksele. Dzisiaj nikt już nie płacze po cyfrowych bytach, chyba że padnie serwer w chmurze. Niech ten rytm wchodzi powoli w twoją głowę razem z samym Smithem i jego Stay With Me w

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to mimowolne mrugnięcie po jego żarcie było oznaką pogardy, czy po prostu nagłego ataku pyłku, więc puszczam mu As It Was Harry'ego Stylesa. W końcu, skoro tak jak było, już nie wróci, to przynajmniej posłuchajmy, jak brzmi ten totalny obłęd w radiu X-Vibe. Harry Styles, As It Was, dla Marka od Marka, co nie potrafi odpuścić.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Wiesz, że w 1999 roku ludzie masowo wierzyli, iż film Blair Witch Project to nagrania zaginionych studentów znalezione w lesie, a nie sprytna kampania marketingowa w sieci. Reżyserzyni zaangażowali aktorów, którzy tygodniami koczowali w głuszy, nękani przez ekipę dźwiękami z głośników, co doprowadziło ich do skraju załamania nerwowego. A wszystko to dla kilku minut rozmazanego obrazu z kamery VHS. Dziś to wygląda na amatorski żart, ale wtedy połowa populacji bała się wyjść do kuchni po szklankę wody po tym seansie w X-Vibe. Totalny obłęd w cenie biletu do kina. Skoro mowa o bajkach, które wcale nie kończą się dobrze, to włączamy takt i lecimy z tematem. Teraz Virgin i dwa bajki w X-Vibe.

roku 2004 pewien facet odkrył, że jego ukochana gra o simach była nawiedzona, bo w plikach audio ukryto dźwięki przypominające płacz dziecka i demoniczne jęki, co w sumie wyjaśnia, dlaczego twoje simy zawsze płonęły w kuchni bez powodu. To był totalny obłęd, ale w X-Vibe serwujemy tylko nightmarki w rytmie, więc teraz Kid Cudi, MGMT oraz Ratatat i Pursuit of Happiness w radiu X-Vibe.

0: smoke so much, you smoke so much. Fuck.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Pragi nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na dosłowne poszukiwanie miejsca, w którym w końcu zaznasz spokoju. W radiu X-Vibe leci Khalid z kawałkiem Location dla Marka od stacji.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

znowu siedzisz po ciemku i wyczekujesz czegoś, co nie nadchodzi. A tymczasem w 1996 roku pewien japoński producent zabawek wypuścił na rynek Tamagotchi, czyli cyfrowe zwierzątko, które miało uczyć odpowiedzialności, a skończyło jako zbiorowa trauma pokolenia dzieciaków. Bo kiedy tylko zapomniałeś nakarmić ten pikselowy byt, on po prostu zdychał w twojej kieszeni, zostawiając po sobie jedynie smutny dźwięk i poczucie winy, które ciągnie się z tobą do dzisiaj. Choć niby to tylko kawałek plastiku za kilka groszy. Więc może lepiej nie analizować, dlaczego tak bardzo przejęliśmy się losem cyfrowego stworzenia. W czasie audycji w X-Vibe, teraz Tones and I i ich Dance Monkey w radiu X-Vibe.

Siedzisz pewnie w mroku i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale w 1994 roku świat dowiedział się, że niektórzy ludzie po prostu nie potrafią odpuścić. Bo kiedy powstawał kultowy horror o laleczce Chucky, efekty specjalne były tak prymitywne, że lalkę musieli obsługiwać ludzi w przebraniu, co wyglądało jak koszmar pijackiego krawca. A jednak to zadziałało na miliony dzieciaków, fundując im traumę na lata. Bo przecież plastikowy morderca w ogrodniczkach to szczyt absurdu naszych czasów. Teraz już wiesz, że twój ulubiony film z dzieciństwa to w gruncie rzeczy facet w zaciasnym kostiumie. Więc wyluzuj i posłuchaj, jak smakuje życie w X-Vibe. Bo teraz Kasia Kowalska i Pieprz i Son w Radiu X.

Pamiętasz, jak w 1982 roku filmowcy zrobili z prawdziwych szkieletów rekwizyty do ducha, bo były tańsze niż plastikowe atrapy? Genialny sposób na oszczędności, który gwarantował darmowe nawiedzenie planu zdjęciowego w czasie audycji. Ten obłędny klimat nightmarek idealnie podkreśla to, co teraz leci. W X-Vibe Eminem i Rihanna

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.